0: Clemens Prangatschk. Spios komponuje Mirčin Wetzlich, Text napisała Anna-Maria Zahonua, Anet Kopšimnie, Mati Gisvog, Dobranje.
1: Dobranko, a to poladamy na dżensniejsze wusowanie wolibulistcza, prynia wolibulu o mustwa, sportu o towarstwa Wiktorie Worklece. Su sobotu a czaranedom dwaj wulke beach wolibulowej tujneraj przewedli, Jan Rea znaj wuslitki a jenedom szeradzi. Radio Zadkula wabi was dżensa wieczo dowotruwa, tam zmeja przyjonu stacju beach wolibulowej ture. Mensch Nachbar, tak rieka wusowanie, kiś pola da stajnie niedzielu na podoki pola naszych susodów, wieczyskie a polskie. Romanuk je jeden z moderatorów wusowania, kiś je miestem 10 lat stary. Potekim te wusowanie nic, Roman. Tyż tutaj temeso, dżensa, wienujemy.

0: Radkula.
1: Prini to dzień prózni, nieżno są minął, a liczne wiedro te so pomogu tyś za so dołużice na uroczy. A tomu chodzi so nasz motto w Bundzelu perfektnie. Tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji Beachvolley buluje tury zatkule nastanie tak we otrowie cyle wiesce perfektny liczny feeling. Pójdźcie na kuś dopad nimo, a zdrazcie sej wasz najrzęczy niedzielski tanktop. Kaś przeco so od napo szestczych przyzewienia przyuzaja, a od szestczych so potom raje. My so na was weselimy.
0: Zatkula.
2: Nic zabyć. Dzień za wieczor.

0: Zudem bei Napo Siddemiche. Stoisch nach Roswassow Programm MDRs Neue, als Nana Passabs gemusuvanio des Dale Poska, halt uns Neues Westos zu des Wusuvanje Mensch Nachbar. Steine Nege Lovetscha, Krotko Posches, Tschech Balladamis, Pomotsu Susanio Kollego, Dotscheskea Apulskea, Domiestem Hijo Cesat Schlitt. Nestor am Moderator, Wusuvanje je Roman Nuk, Roman je Cesat Schlitt, Avopciwatsche, Avinuetsche Sotemam, Tscheskea Apulskea, Polske namakače to poprom stajne dost stavizno.
1: Hajna kuže pad pola naši susolu nije poprom žene vostu dva. To em je kus kajš tiš z voknom ladaš susoli do zahod gi ništo so tam šeco stanje husto dost tiš kuriozneho spodjuneho haj a drude tiš inašo hač pola sebe doma. A ponče je to susod giš nijem novim cilje tak blisko riči hinešu rič, ma hinešen avoški a mašnja, sveči hinak a lada husto dost tiš na svetu podavki hinak hač mytule v Nimske. Po takim hač runiš je vun blisko, ješče Dola za mnoich, du besagst, gesna mensch hat ruschku zuse susot am Mözio, mój czeski kollega Peter Kumpfer, a polski kollega Tomasz Sekoras, pytamy w naszym wusowaniu, so so susot, że tola dżina boli zbliża.
0: A poradzi so to, ja minu maczu niekaki feedback, kajka daje poprom rezonanza?
1: No hej, tu mamy na kurze pad. Dostaniemy stajne za so listy, a ja tyż mielki z pokiwami za dalsze temy, ale tyż praszy nas o nam szczerun, kaj na przykład, jak to jewy czeski zmaut na autodroach, albo wupaczy so opraw, że wuprawa na chodu nie wiki we Wrocławiu. Ja wiem, że nas w osobie w ranicznych kończynach słuchaja, po takim tam, gdzie się susod cel bliski, ale mamy też w Serbach feno, kiso stajne niedzielu zetkaja na besadu, a so bychu z Romanie mensch nach posłuchali.
0: A Romanie, kajke teme tla ludzi najbole zajmuja.
1: Na hajto nie je runy won przed co ta hulka polityka, skiery takie tun szidne dżin, a szidne, nieuszidne w osobie toście, kajś na przykład, iżo lita trajacy pytane w Polski za w podkopkach pozdatnie z ubienym czałom, Gischmeische Zwotos in S-Chassas Quadewanne, potekim Deckenstor Potteine. Alle Seimaue sutisch Pschirunowanja. Keko Rente dustano Wicheski a Pulski, kak Svecha gin Matschere pola Susodo, aber Stotschinja poprom Gitschi Wicheski a Pulski we Prosinach. A stoisch nasche Gitschi mit dem Sisko ne Bulle Mersa, Czeodla maja Susodzicz Gitschi wosom alica samo Dziewicz Nijeli Swobodne.
0: Mensch Nachbar, rekavusowanie, gisch polada steine Nijeluna podauki pola naszych susodu. Romanuk je jeden z moderatorów tutaho wusowania, a tute je lieca, czesacz, liet stare, wutrobniczak, Romanie.

0: los gabi let it go.
1: Danska spivaka Tina Dicko. Aus Danske nitko do Parisa, do stolice Franzoske, tam zische Polizia muža zajec, kisch jes droga mi vikuau, ale pschittem su hischte nischte zelle hinaischa und neischli Matteo.
2: Gleich spisa Bild online zu sastojnice pri przepetowaniu domska najpredaras 17 kilogramu konopje namakali traste za 2000 euro a viacere 1000 euro barpenis. Ale vosebita namakanka pri rozšerenem przepetowaniu vuda so mieše muž tež v obraz Pabla Picassa v jednom ze svojich skvadu. Muž je oficiálne menice Lada drodne vúmierstva v Parízu, je tam hajteki kajento prajteki strážnik, so popromu to postara, so tam ničo nestane, ale vún je v obraz prostšo pokranu. A to nie je dotajl tam nič tu sobu dostal. V obraz tun má po mineniu fachu co 100 miest 12 a 15 miliónami euro a pokazatre ľubku Pabla Picassa, kotruž je viace kruč portretiroval.

0: Zadkula.
1: Prini tydzień prózni, nieżno są minu, a liczne wiedro te są pomogły też za so dołużyce na uroczy. A tomu chodzi so nasz motto, bądźlu perfektnie. Tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji Beachvolley buluje tury Zadkule nastanie tak we Łotrowie cyle wiesce perfektny liczny feeling. Pójdźcie na każdy pad nimo, a zdrazcie sobie wasz najrzęczy niedzielski tanktop. Kaś przeco są od napół szestczych przyzewienia przyuzaja, a od szestczych są potom raje. My są na was wieselimy.
0: Zadkula.
2: Nic zabyw.

Wobrotjo son nitko sodomodzinsiad wat siras speziell na modost noch, bürsch ich Schulerio, apraschams so matsche Lust, na dobro wulne ekologiske Litter, pschirodosch gitni stazi nesatschidle. Zisch so boschuli sa schgit pschirode engagowatsch, abschitem praktis genasoninas beratsch, potom sütte, runete polanas, Praue. Takle wabi pschirodosch git na stazia neswatschidle seimzu, na jene Litter dobro wulno dziewa, tamnischi stazi. A tutem czasu dostawa ja moji ludzo dolat do zule praktiskeho pschirodosch gita we timie tamnischich subu dziewaczario. Dalsze polo je w obswietu kubwanie, a wiadomostny dziew w obwóg, a modosni też zonia, jak zromadnie pschirodosch gitne projekty we honi wużycy z woprawdza. K nadałkam słyszy ja miestru im ladanie biotopu, a wożnych wuku, ladanie amfibiów, szkitnych pasmu, zastaranie zraninych dziwich ptaczku, ladanie stacje za zapopanene dziwie ptaczki, kajsztyż sobą dziwa przy wopswietowych kubanskich projektach, prosnińskich, kempach, a zariadowaniach. Przy tym możesz Lube modostne samowitost przełzacz, swojske nazwienia zbierać, a swoje idee przynoszować. Zajemcy, niech so rad lube, przyrodoszkitni stacji połabia, a dusze trzeba, staraja so tam też, wo nutzlie.

Česká Polska Maďarska v najvyšším páče ešte do Bohorské sme som nejde podali ako svoj baský rejenož do Polské a České a ako modostní potom v 11.12. do jedžech my s čáhom hač do Zofie, bo tam potom dali s busom do Rila kluštra a po druhu kluštra stajíš my si svoj stan. Na druhý džen rekaše kraksu zas na kribet a dali počúvač zeznachme jednoho buráky ich przeprosy nas potom junu kwieczeri, a potom smieszach my wieo zarodzieć, iż nidom swój stan stajecz, a tam się nocuać, a potom pobych my mieszczy pazardzik, a tam w jednym sydliszczu, podobnie kajś je to strułot na studnia ju we mieszczy bydlachu, kajś w takiej małej wiesce cyganojo. So wie, so si tole też w obladach my, a do kwieczachu tam jen kwas, nas też nidom na tutun przeproszachu. A na końcu naszej jizby trempfach my potom do Warny k Czornemu Morju a tam na stanu a niszczu do netrajesz so nichtu moje meno cyle wucy rejesze. Stejesze tam serbska swojba. Du nic z miesta, ale niedaloko miesta. Ja nindu prajcz gotra tobie, ale tobie zna mniejsza wulka weselo. Sodom hodzin 50. Czasacz mniejszy no, a potom budzy 8.

Jetzt aber der Gim, spomina Jupa Andre Seela, Wojerice, na Wusau Watsu, Serbsko Wosso, Binomirsta, na Augusta Lapsticha. Przed 100 letami po der Gim, Cinato Julia, Dzujatna Czesto, Szeszczat Watsuci, Zemry, Serbski Pismiki Staja, a Knihi Czeszcza, Wopsednik Czeszcza, nie ze Serbskim Poskitkom, Nakwada, Redaktor, Geistisch, Serbski Prozowa, a Angażowane Mieszczan, we Wojericach, Wunbu, Subu Założer, a Doholetne Przedsuda, Wojerusko, Serbsko, Hoborsko, Doastwa, organizowasze serbskie kulturne żywienie, a skutkowasze sam, aktywnie sobą. A z tutej przyczyny potekim winuje jemu dżęca, w odpowiednie zariadowanie, a tutaj budże po podniu sztyrioch we Wojerowskim domowinskim domie, respektywnie, krótkie wspominanie po tołym niebion budże przy twarzeniu niedyszeje czyszczonie, tam je nitschiši azijski hoščenc, přirožku drohu stara Berlinska a droha Tešnovie v Vojerecach. A potom svišiče přednož Kvernera Sroki k skutkovanju Augusta Lapšticha v domovinskim domje. A potom je volna rozmova s přikuskom a Bernd Kpitkunings tun cove zaredovanje hudžbne v oprubi potekim. Dženca, popodnju, štyrjoch. Ve Wojerecach.

Witam was uczabnie na serski radiowy program w tym prednym feriowym tygodniu. Prozninsku atmosferu sme za was załapili miasto drugim koło okowo dolnoserskiego gymnazjuma. Dalszne temy żyńcajsznego aktualnego magazina wam net przedstawią. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam dobry start do nowego tygodnia.

Katare gemene przysłyszają sarskiemu, sedleńskiemu, rumoju, bramboskie. Usze zastońskie sudnictwo, jo potom szaka obzamknuło, predne informacje, ktomu słyszysz o żyńca plan nas, teka prednu reakcję krajnego zagronitego za następności Serbo. Dalszne informacje interwiu slidują już ci w tym tyżyniu. Žinca jose zachopil kompaktne kurs dolnosarske rece v šuli za dolnosarsko reca kulturu hove mešče. Co kursiste z tu a ukraja ten tužin šukno uknu a doživiu, to zgnjoša v dvednice recne šule našom aktualnem telefonaše. Jo, ale z nejvážnejšej o temu, co mi zachopiš, s feriami a se žišimi v našom žišecem pestrovje.

0: Wżiżu nie ga to a drugo uchnia, szo lubi żoczka agelciki, a to o nasza miluszka kradu lubujo.
1: Plewaś.
2: A kak dwójko, żoż opy już oplewat?
1: Ci, aber sto raba pisz razo już.
2: Myżesz se jeszcze na ten prydny raz dopominasz? Ty se wiżyła tam tu wieliku wetu, a pen?
1: Sam nuczła. Jo, ale ja som pičku čachoši mimo. Na zachomke kúse všetci bejo všetne. Also, Luka nic vici.
2: A ty?
1: Nie! Dokoláš, nem to geto jo to špos, ja to jo šmygu, rinja, abo. Ale to jo živno, až te druge se nešu beleli.
2: A jo tam tak jedna ceptaka, ktoráš to pokažo?
1: Jo.
2: A jo to veda zimna, abo šopva?
1: Summa a Schopfa. Morgi raus werden Summa a Pen. Tako rutsake, Ogi.
2: Musst du ja tam tek do wede nutsch skokasch?
1: Ja.
2: A kak ja to było?
1: Rednia. Tako lasch mit dem na takui kise se jajasch a Pen nutsch da wede skokasch. Pen sa si ven a Pen se sprossu nutsch da wede skokasch.
2: A co ja jadna sprossa?
1: Tam nieža me dovaj.
2: Ta ši žarže, ta šprosa. Kaž nemáš takú šprosu, co penio?
1: Pen duja, ganz dovaj. Ale vište, co me ja nilúbša, jo, až me tam tak dovaj dime hýš.
2: Kak dovaj dovede?
1: Jo, dovede.
2: Se z kvôvu?
1: Jo, z kvôvu.
2: Nie, to zima.
1: Nie, ja na vešopvi.
2: Ale wiszcie, co ta wyda doch pen przyjrze do wecka, a pen do guby.
1: Luśnie, ale to nic nie, każ to cynimy. Każ woleki to granit, musimy to cynić.
2: Masz wy tam taku delku, że se żarzasz?
1: Ja, pensmy, tak.
2: Ty se se wecstarcyła?
1: Ja, ja som do wyda. Ale tam jo jadna mödra kula lażała. We wyżu som grono widziała.
2: Pęczo wy jeszcze mieli takie małe obrycy. Coś, co wy cynili?
1: Myśmy do wedy chrzyli, a pędymy nuć kokasz, wecy wecynisz, a mać nie gerycholisz. To tu obrycu ma. Może pęd przecy już raz. A pęs my już ci szyknę, suwat byli. Ach, to już szopwa wyda była. My mamy nie to jan pliwański pas.

0: Ствард к сусе брамбаске лешайске ферия захопили, але с каким зацушим педаюсе угники цептаре, а серске институция, ако су звезане с дойно серским гимназиумом, до празднино. Наша репортерка Мария Иликовска-Винклерова я с ними поедала.
1: На дольносерском гимназиуме укньо до целого скоро 100 жёлчу а гельцу. Від 5-го аж до 12-го літника. Колет Шампатісова педала серщину, але матика іще другу функцію.
2: За мною вігі напінаються, але я сам мігала збіраж вєлену гназганіню, ако заступниця у нашулі.
1: Нєнто маю жіші молодостне, а уцуюце – Prozniny.
2: Co to są? Myślę, że mnie prosim tu definicję granicę, co są prozniny, co ja dawaj. Also ja mam wiele cynisch, przed tym tydzieniu tych prozniny dużo ho, a muszę statystyku cynisch, ale potem zmiłam 2 tydzienia ze swoim mużem.
3: Ja jestem grani Lorena Neumannowa, 6 leto za mnie, ja w Jelgin spokojacy było. Ja jestem ucepnica za serbszynu, stawizny, a żywo wykupowanie, a to ja mają sliedne 6 leto. W przyjdącym lesie ja jestem pensjonarka. Jo.
1: Zeptarka Birgit Panajcova jo ze šulskim letom spokojom.
4: Šulske leto jo fantastiske bylo, to musím kroniš. Jo. My jsme všichni úspěchy měli. Ale nen to prozdnine a já jsem věselý.
1: A kak gleda sled k Kazimír, uknik žasetego letnika?
5: To šulske leto, to je pičku, nevím. Vede kroni až nen to bžo, akle šeško, to leto jen to nejo bylo špeciálne, nevím, šeške za mňo. Ale ja sa vegin zájmu, co nám to bužo v ZEK 2.
1: Kak vedehajú ceptarky a ceptare v lešojských prozninách?
2: My to máme sebie, pičku sportováš, pičku kelasováš, také na jazorách, pičku s psom se přechajžováš a tam cas přebyváš.
3: V prozninách ja popšavím nic necením, musím doma pičku zrumováš. Enke žiša mi, ja ježam do... Miesta Karpacz. Tam my zome pićko. Drogo wasz, według nóż.
4: Ja, nie wiem exaktnie, ale ja wiem, aż ja pejeżam do Sakskiej Szwicy. Ja, a tak ja bużom znać takie przy Bajderskim Meriu. Ja, co tam? Kupasz, wlewasz. Zrozchajżowasz.
1: Kazimír jo już na szaki part peżywał welny czas.
5: No jo, mej nana, mama już długo nie jest żadnej gromadze na prozdniny, a dlatego mam przecież inaczej z mamą a z naną. Z mamą są przecież pićku takie komfortne, wycycją do hotelu jeo, a z naną wandrowania, kajakowania, takie drogowania jo, w naturze. No z naną są był szużiho w okolności polskiej, w górach, sme jeli do Moria z kajakom, w Hoszehuzaho. A z mamą są już w grichijskiej, tylko już w jordańskiej. Jo. No jo, ja si myslím, až pičku ved tých obej vecov, pičku vandrovanie a drogovanie jo redne, ale ty kepel musíš zase niži byš o nejo taká živá natura.
1: Ventike lichicas rád přeperajú v blízkej okolíne.
5: Jo, se ve, ja ľubujú myš mier, ja vegin rád pičku s přijašelami ho v tých sách. Som, no jo, naše šuli sú veľa žišov také ved želova a tam majú šaový dom a tam majú gumno.
1: Možina má také svejské zájmy.
5: A také veľa zase sam grajú na kompjúteru s mojimi přijašelami. To je také redne za mňa. Jo, ja také rád hľadám filmy na Netflix, jo.
1: Ukniki Dolnoserskiego Gimnaziuma megu ve šulskem casu přebyvaš v internáše.
6: Ja som Vincent Lukas, ja som vedkupa v Dolnoserskem internáše. My máme Ukniki v Dolnoserskem Gymnázium, v šulském liche, wenn ich so ho, a my so staráme, a my máme projekty, a zahrievanie, a kenc týženia, wenn ich jedu domoj. Niente jo šulské leto kenc, wenn ich majú prázdniny, wenn ich so doma. My gotujeme také domoj.
1: Dalšná kubaňská institúcia, ak jo úzko zviezená s gymnáziumom, jo ABC. Želaniščo za serske kubuanske uvijanje. Torsten Mak tam žela sobu na projekta.
7: My prigotujeme Но в Уцмицу, не то смо, ши Уцмицу за живите летник, там муса за си един нова настаж, а то живого цени така велгин веле весела. В прозинах е пшестока, доколаш, о су така некотара активна цептар и цептарки нажиле, тен цаста прозина смо южо пшечевали.
1: А ищи ядна важна институция јо за жиши, а младост не важна. Рецне центрум Витај. Max Bagajnc jo letosa zagroniti za Vitaj Kemp. Ten bužo za tyžiň. Žiši a młodostne megu se při zabierach rozdroščiš na šaký part. Serski.
8: Ja cíli jo se vie v prídnom rieže posriednanie serskej rece. A tak sú tie nivoje také šakoraké. Tak napríklad pri uletách alebo s riecnými grášami a také žiovanickami. Jo nasz cel ubożyć zajm, a wesebnie wiasele przy używaniu serskiej riece.
0: Ja, z takim jo poszukno konkluzja, aż su za wieczy part spokojom ze szujskim litom, życzymy szym, aby pecerali nowe mece, a pszauje wydychnuli, aby se z nowiu energiju a lusztom zasy dali do nowego szujskiego lita. Maria Edikowska-Winkler-Ruba je przedstawiła proznińską atmosferę koło okowo Dolnosarskiego gymnazjuma Miszczek.

0: Katara gemena słuszak serskemu sedlenskemu rumoju bramboske, a Katara nie słuszak tomu. Wotom se zważe gmeny a kraj już o lita dwójko przed cudnictwom. Nento ma sześć gmeny wicewistości w tej następności, już zastąpcowe cudnictwo Balin Bramboska jo obkrzusiło pierwejszne rozsudy zastąpcowego cudnictwa Chrzebuzu. Wice wieme kolega Grego Klim.
1: Po usłudze sądnictwa Szakorak wejsne żyle w gminach Gojacki Jazor, Makowska Gola, Feliksowy Jazor, Kopańce Sprywia, a Derbno k serskemu sedlenskemu rumoju nie słyszają. Gmina Dolina Nysy a Małksy w cewem do niego nie słysza. Janopla Jabłonia, jak słysza Kopańcam, jo susedztwo dowoliło, se dowołaś na usze sądnictwo niemski in berufung gen. Zagronite za serskę następność Czip Ramboskej, statny sekretarii Tobias Dino, rozsud oblutujo, jego ministerstwo jo krzywo tomu zadoraż aż nastawanięto żerkata krajina.
2: Ich glaube, dass viele Gemeinden, die gegen den Bescheid des Ministeriums geklagt haben, völlig unbegründete Ängste hatten, davor zum Siedlungsgebiet zu zählen. Keine der Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich kolportiert wurden, sind wirklich realistisch. Es gäbe für die Gemeinden im Siedlungsgebiet weder Mehrkosten noch bürokratischen Mehraufwand. Das wird alles vom Land abgedeckt. Insofern bedauere ich das sehr, dass es überhaupt zu diesen Klagen gekommen ist.
1: Teichne Pestupowanie zur Wiedomnostne Ministerstwo Niento z Bramborskiego Serskiego Radu Wettkursu Waschtag Dino. Bezważe, że wetopszaszanie Kötara Gmeina może to pokazać w zlednych postalietach żywe serskie tradicje aboric. Wszak gmeiny niekrze byś żyjel serskiego ruma, a su przeciwo ministerstwo ju skierżyli.
0: Ušti neokönz z tej temu teke gmina Rhein groß Rieschen jo skjaževa, odsakajú pak dali na usud sudnistva.

0: Kompaktne Kurs. Dolnosarske Rätze, Pschewijosse, wird Jinsaischnego, wer Schulisa Dolnosarske Rätze, a Kulturhove Mieszcze. Wednica Uta Henschelowa, Jona Mjuzo Kwischci, dauer asch Letosa Maju, wird Nowotki Rekordowu Litzbu Obżelniku. Wenn a Joninto przy telefonie. Uta, joto obschauze tak.
1: Ja, und das wir. Also, das letzte Letter müssen wir User Taco Vieliko Litzbom, Mieli, alle. Mamen hinter, das ist ein neuer Rekord. Hüsche, Jassisch, Option, nicht so witzig. To Groni hinter, Sto, Jassisch, Luzi, Nikak. Ja, so wir es lieben, erschöcknis zu Pschischli. Pschischia, wenn ihr müssen wir Hüsche witzig, Mieli.
0: A Wetscher, wenn ihr Letters abschiedet, Tech abschiedet, tu a Ukraja.
1: Ja, Nikotaro Obzhelniki sus Ukraja, tak es ukrainske, es polske, as schwitzerske.
0: Nio teke tak laško, przygotowasz taki kurs, jo jużo šiško namakaš tak wiele ceptaru nic a docento, abo co jo to niewiecze upominanie przytom.
1: Naja, upominanje jo ten kurs przeci, ale my se wjaselime to jo ten wierask, kuštego leta, a togotla se starame teke až dostanjame dost ceptarju, a to jo teke letosa zase se ražiwo, my mame dost ceptarju za živi škupko.
0: A veni ga netyknu jano gvove doknikvo, ale vetponja doživiju teke pisane program, a tam mogu teke druge luži pšiš. Ja, kak ten program ugleda letosa?
1: Also kuste sehen mame Pschetnoski a samo druge zaridovanja na pschikvat, bis mir nato gledali as dostan jome vedobnostne referento, sinza na pschikvat pschijo meto novak, wenn jo pisao nove knigve, wenn jo uslijo kakto ugleda se stare mi kortkami ke selbskemo selinskemo rumoju, to jo te Pschetnosk a pote mame vjaco teke zaimne zaridovanje dokulas Pschetnikotare mi letami mis mir Sachopili, Srigovainskim Domom, Pet Vietnisvom Grigora Klima, a tam zome Sase Reovas na Starich Vikach. Sin Setobuja, Sege Sedemich.
0: Ja, tam muss ich teke Kuste Pschisch. A pen Wautorus Rörto na Tachtniach, muss ich mir Öschtschi, Gronimeras Veraschke Usvignusch?
1: Also wiecie, przyjrzał ludowe nakładnictwo k nam, pen mamy zase jaden przednosk wet doktora Pitcha Schumana, a wet Martine Noakholz, wo po linie Krautzholz, jo wenn er ja no Schlodaka była, aber hüssi wiecej. A to jo zajmne przednosk, jo.
0: Po takim szakes historie pen uknu, aber dożywiju.
1: Jo, ta Żywanicka, wet Serbskiego Instituta, tam jo Sophie Riedelowa przepszosuwa. Tam stoi, ako pszaszenie, kak możemy Serbsku ryc uknusz, ach, to to gotujo.
0: Ga to bużo ten przednos?
1: Ten przednos bużo pieszych w Serbskim Muzeumie.
0: A co my jeszcze na nieco pokazasz, coż bużo pen we przyduzach dniach?
1: Schröder mal mit dem Film, wie der heißt, ich grüße dich, mit Petra Roche. Atam, schießoteke Filmaka Dr. Grit Lemke, a Götu jo Savigini, a jasom Bjergi Narska, dokulaus, wenn er jo nicht so uslegiwa, wo wosobje Peter Rocha, to hüschisa wische niewieme. Pen mame sasi serske blido, to jo teke Traditia, wis herbskem Museu, a potom schießo si liches bivanie, es marikom sluditschku.
0: Oh, to jo.
1: Dwójki
0: dwójkiżyn, a obszerny program wetom tyżyniu, a ako wierasz pen na końcu zase zgromadne cunowanie?
1: Toja ten sletny żyn, ale stwierd mamy zase ci zaridowania, pietio udasze certyfikato, a sobotu mamy zase cunowanie. Litosa, że to zase doberko, a tam come dwie gözinie cunować hysz, a se wie z muzykaliskim ramikom.
0: Po takim burze, to zawieście redna uspieszny tyżyn, wiele wiasela życym w tym tyżyniu, a dziękuję za, aż co nas informowali.
1: Na som rado gotovova.
0: Pri telefonie jo bova Uta Henschelowa, viednica šule za Dolnosarsko reca kulturu v džinsaj šnego, prevedu tam ten kompaktny kurs Dolnosarske rece ve feriach.

0: kuřecenia.
1: Serski zeptar na umengu Uwe Gutschmidt z Bergo zwiesi zinsa swoje 6. bostak Żoce Katarina a Klaudia uczobnie gratulują tej zdrowie wam życzę tej wiele jasela a uspiecha przy szuch aktivitach a my wit redakcje z lubem glukożyceniam przy zamkniomy.

Witam was uczabnie na serski radiowy program w tym prednym feriowym tygodniu. Prozninsku atmosferu sme za vas załapili miasto drugim koło okowo dolnoserskiego gymnazjuma. Dalszne temy żyńcajsznego aktualnego magazina wam net przedstawią. Ja som Ania Kochoć-Schwarcowa. Życzę wam dobry start do nowego tygodnia.

Katare gemene przysłyszają sarskiemu, sedleńskiemu, rumoju, bramboskie. Usze zastońskie sudnictwo, jo potom szaka obzamknuło, predne informacje, k tomu słyszysz, że żyń zaplan nas, teka prednu reakcję krajnego zagronitego za następności Serbo. Dalszne informacje i interwiuje slidują już ci w tym tyżyniu. Žinca jo se zahopil kompaktne kurs dolnosarske rece v šuli za dolnosarsko reca kulturu hove mešče. Co kursiste z tu a ukraja ten tužin šukno uknu a doživiju, to zgnjo še v dvednice recne šule našom aktualnem telefonaše. Jo, ale se s nevažnejši o temu, co me zahopiš, s feriami a se žišimi v našom žišecem pestrovje.

0: Vestvert, ksuse brambaske, lešajske ferije zahopili, ale s kakim zacušim pedaju su ugniki ceptarje, a serske institucije, ako su zvezane s dolnoserskim gymnaziumom, to praznino. Naša reportarka Maria Ilikowska-Winklerova jo z nimi pojedala.
1: Na dolnoserskem gymnazjumie uknio do całego skoro 500 žiuću a gelcu. Od 5. až do 12. letnika. Kolet Šampatisova pedala serštinu, ale ma tako išči drugu funkciju.
2: Za mnjo vjegi napinajuca, ale ja som mogala zbiraš vjele novih nazgenjenju, ako zastupnica u na šuli.
1: Njento maju žiši mladostne a uucujuce prozdnine.
2: Co to su? Među što mi je prosim tu definiciju graniče, co su prozdnine, co jo dobro. Also ja mam wiele zynisch prät nem Tyginju tych prosnin bużom ho a musim statistiku zynisch, ale potom z miom dwa tyginja ze swojim mużom.
3: Znie se groni Lorena Neumannowa, szóstkę lieto za mnio jo wielgin. Spokojace było. Ja som ucepnica za serbszynu, stawizne a żywo wykupwanie, a to jo mejo slidne szóstkę lieto. W przyducym lesie ja som pensjonalka. Jo.
1: Ceptarka Birgit Panajcova jo ze šulskim letom spokojom.
4: Šulske leto jo fantastiske bylo, to musim kroniš. Jo. My sme šikne uspechy mieli. Ale nen to prosnine, a ja sem jasulim.
1: A kak gleda sled k Kazimir, uknik žasetego letnika?
5: To šulske leto, to je pičku, ne vem, veľa groni až nen to bžak, le šeško, to leto to ne bylo špeciálne, ne vem, šeške za mňo. Ale ja se wiegin zajmu, co nie to bużo w 6-2.
1: Kak wydychają ceptarki a ceptarie w leśojskich prozninach?
2: No co, my sobie piczku sportowaś, piczku kelasowaś, takie na jazorach, piczku z psom se przechodziłaś, a tam czas przebywasz.
3: W prozninach ja poprzewam nic nie cenim, musim doma piczku zrumować. Enke żysza mi, ja jeżdżam do miasta Karpacz. Tam my zome piczko drogowasz, weduchnusz.
4: Ja, nie wiem exaktnie, ale ja wiem, aż ja pejeżdżam do Sakskiej Szwicy, ja, a teke ja bużom znaś teke przy Bajdeskim Merju. Ja, co tam? Kupasz, wlewasz. Zrozchajżowasz.
1: Kazimir jo już na szaki part przeżywał welny czas.
5: No, mej nana, mama już tylko nie jeżdżą te gromadze na prozdniny, a dlatego mam przecież inaczej z mamą a z naną. Z mamą są przecież piczu takie komfortne, wycycją do hotelu jeju, a z naną wandrowania, kajakowania, takie drogowania w naturze. No z naną są był szużiho w okolności polskiej, w górach. Sme jeli do Moria z kajakom, wet Hoszeuzaho. A z mamą są już w grichijskiej, tylko już w jordańskiej. Jo. No jo, ja si myslím, až pičku ved tých obejvecov, pičku vandrovanie a drogovanie jo redne, ale ty kepel musíš zase niži byš o neho taká živá natúra.
1: Ventike lichy cas rád přeperajú v blízkej okolíne.
5: Jo, se ve, ja ľubujú myš mer, ja vegin rád pičku s priašelami ho v tých sách som, no ho naše šuli sú veľa žišov také ved želova a tam mają szały dom, a tam mają gumno.
1: Mojzina ma tylko swejskie zajmy.
5: A tylko wiele zase sam grają na komputeru z moimi przyjaciółami. To ja tylko redne za mnie. Jo, ja tylko rad lecam filmy na Netflix. Jo.
1: Ukniki dolnoserskiego gimnazjuma mogą we szulskim czasu przebywać w internacie.
6: Ja jestem Vincent Lukas. Ja jestem wytkowa w dolnoserskim internacie. My mamy Ukniki w dolnoserskim gymnazjum, w szulskim liche, wenn ich suho, a my so staramy, a my mamy projekty, a zagrywanie, a kenz tyżynia, wenn ich jedu domoj, niente jo szulskie leto kenz, wenn ich maju prasnine, wenn ich su doma, my gotujemy teke domoj.
1: Dalszna kubańska instytucja, ak jo usko związana z gymnazjumom, jo ABC. Wzięłaniście za serskie kubłańskie uwijanie. Torsten Mack tam wzięła sobą na projektach.
7: My przygotujemy nową uczmicę, nie to jesteśmy przy uczmicę za żywotelietnik. Tam musi zase jeden nowy nastać. A to żywoło ceni takie wiele wesela. W prozdinach je przestoka, dokolaż o su takie niekotare aktywne cepterje, cepterki na żyle. Ten czas za prozdinem jsme już przeczywali.
1: A iści jadna ważna instytucja jo za dziś, a młodost neważna. Rycny Centrum Witaj. Max Bagańc jo litosa zagronity za Witaj Kemp. Ten buzio za tydzień. Dzisi a młodostne megu se psi zabierach rozdrościć na szaki part. Serski.
8: Ja cieliję sobie w periodnym rzeczy posrednanie serskiej rzeczy. A tak są te niwoły takie szakoraki. Tak na przykład przy ulicach albo z rzecznymi graszami a takie zielonickami jest nasz cel ubożyć zajm a wesebnie wiasele przy używaniu serskiej rzeczy.
0: Ja, z takim jo poszukno konkluzja, aż su za wieczy part spokojom ze szujskim litom, życzymy szym, aby pecerali nowe mece, a pszauje wydychnuli, aby se z nowiu energiju a lusztom zasydali do nowego szujskiego lita. Maria Idikowska-Winklerowa jo przedstawiła proznińską atmosferę koło okowo Dolnosarskiego gymnazjuma mieście.

0: Katara gemeina słuszak serskemu sedlenskemu rumoju bramboske, a Katara nie słuszak tomu. Wotom se zważe gmeina a kraj jużo lita dwójko przed cudnictwom. Nintoma sześć gmeinu wicewistości w tej następności uże zastońcowe cudnictwo Balin Bramboska jo obkrzusiło perwiejszne rozsudy zastońcowego cudnictwa Chrzebuzu. Wicewimy kolega Grigo Klim.
1: Po usłudze sądnictwa Szakorake Wejsne Żyle w gminach Gojacki Jazor, Makowska Gola, Feliksowe Jazor, Kopańce Sprewia a Derbno k serskemu sedlenskemu rumoju nie słyszają. Gmina Dolina Nysy a Małksy w cewem do niego nie słysza. Janopla Jabłonia k słysza Kopańcam, jo susedztwo dowoliło se dowołać na usze sądnictwo niemski in berufung gen. Zagronite za serskę następność Czip Ramboskej statny sekretarii Tobias Dino rozsud oblutujo, jego ministerstwo jak siewo tomu zadoraż aż nastawa niento żerkata krajina.
2: Ich glaube, dass viele Gemeinden, die gegen den Bescheid des Ministeriums geklagt haben, völlig unbegründete Ängste hatten, davor zum Siedlungsgebiet zu zählen. Keine der Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich kolportiert wurden, sind wirklich realistisch. Es gäbe für die Gemeinden im Siedlungsgebiet weder Mehrkosten noch bürokratischen Mehraufwand. Das wird alles vom Land abgedeckt. Insofern bedauere ich das sehr, dass es überhaupt zu diesen Klagen gekommen ist.
1: Teilchne Pestupowanie zur Wiedomnostne Ministerstwo Nientos Bramboskio Serskio Radu Wettkursowasch Tag Dino. Bezważe, że wetopszaszanie Kötara Gmeina möże dopoka zaś w zlednych postalietach żywe serskie tradicje aboryc. Wszak gmeiny niekse byś żiel serskiego ruma, a su przeciwo ministerstwo ju skierżyli.
0: Ušti neokönz z tej temu, tak gmina Rhein, groß Rieschen, jo skierżywa, odsakaju pak dali na usud sudnictwa.

0: Kompaktne Kurs. Dolnosarske Rätsel Pschewilschosse wird Jinsaischnego, wer Schulisa Dolnosarske Rätsel a Kulturhove Mischche. Wednica Uta Henschelowa, Jona Mjuzo Kwischi Dauer, a Schlittosa Maju, wird Nowotki Rekordowu Litzbu Obzelniko. Wenn a Joninto Pschi Telefonie. Uta, Jotto Obschausetag.
1: Ja, na se wie. Also, es letzte Leto müssen wir Juso Taco Vieliko Lizbom Mieli alle Mamen hinter Sassi Nove Rekord, a Hüssi Jassisch Obschelni zu Witze, to Groni Ninter Sto a Jassisch Luzi Nikak, ja, se wie es lieben a Schücknis zu Pschischli, Pschischia Vinio müssen wir Hüssi Witze Mieli.
0: A Wetscher, wenn ihr Letos abschiedu, Tek abschiedus tu a Ukraja.
1: Ja, Nikotaro Obzelniki sus Ukraja, tak es ukrainske, es polske, as schwitzerske.
0: Nio teke tak laszko, przygotowasz taki kurs, jo jużo szyszko namakasz tak wiele ceptaru nic a docento, albo co jo to niewiecze upominanie przy tom.
1: Naja, upominanje jo ten kurs przeci, ale my se wjaselime to jo ten wierasz, kuśtego leta, a togotla se staramy teke aż dostaniemy dość ceptario, a to jo teke leto sa zase serażiło, my mamy dość ceptario za żywy skupko.
0: A weni ga nie tyknu jano gwowe doknikwo, ale wetponia dożywiju teke pisane program, a tam mogu teke druge luzie psisz. Ja, jak ten program ugleda letosa?
1: Also kuste sehen mame Schetnowski a samo druge zaridovanja na psikvat. Wis mir na to gledali as dostan jome vedobnostne referento. Sind sa na psikvat psijo meto Novak. Wenn jo pisao nove knigve. Wenn jo uslije jo kakto ugle da se stare mi kortkami ke selbskemo selinskemo rumoju. To jo tem Schetnowsk a potem mame vjaco teke seimne zaridovanja dokulas Schetnikotare mi letami mis mit Sachopili z Rigowańskim domom, pet wietnistwom Grigora Klima, a tam zome zase rejowasz na starych wikach. Zinca to buzo zige sedemich.
0: Jo, tam może teke kuste psiś, a pen wautoru srioto na tych dniach możemy jeszcze ci gronim raz wierażki uzwignusz?
1: Also wiecie, przyjdzie ludowe nakładnictwo k nam, pen mamy zase jaden przednosk wet doktora Pitcha Schumana, a wet Martine Noakoyc, wo po linie Krautzholz, jo wena jano Schloderka była, aber hüssi wiecej. A to jo zajmne przednosk, jo.
0: Po takim szakas historie pen uknu, albo dożywiju.
1: Jo, ta Żywanicka, Wetrzawskiego Instytuta, tam jo Sofie Riedlowa przepszosuwa. Tam stoi, ako przeszenie, kak możemy sersku ryc uknusz, ach, to to gotujo.
0: Ga to bużo ten przednosk?
1: Ten przednosk bużo pieszyś w Serbskim Muzeum je.
0: A co my jeszcze na nieco pokazasz, co szpóża pen we przyjduzach dniach?
1: Szrodu mamy ten film, Witaj, heißt ich grüße dich, mit Petra Roche. A tam przyjdzie taka filmaka dr. Grit Lemke, a gotu jo zawiżenie, a ja som biegi narska, dokolaż wena jo nieco usleżiła, wo w osobie Petra Rocha, to hyszy zawiżenie nie wiemy. Pen mamy zase serbskie blido, to jo teke tradicja w serbskim muzeum, a potem przyjrzy si liche spiwanie z Marikom Sludicku.
0: O, to jo. Dwójki
1: żyn.
0: Jo, dwójki żyn, a obszerny program wetom tyżeniu, a ako wierasz pen na końcu zase zgromadne cunowanie?
1: To jest ten sletny dzień, ale stwierd mamy zase ci zaredowania, pietio udasze certyfikato, a sobotu mamy zase cunowanie. Litosa, że to zase doberku, a tam co my dwie godzinie cunowatysz, a se wie z muzykaliskim ramikom.
0: Po takim burze, to zawieszcie redna.

0: No hoča tu bel Watrowie Erik Bulang so bus stau modinskau kluba tu Watrowie na mrune jo trošku nešto povedal vo party kotruš su tu mili a tiež vo organizácii tu te je geistisch naše jensnische stacie Zadkula Beach Volleyballu je ture vo praže krásna kulisa tu Watrowie hoj na športnišču Pšicok vi nimale direktne vo Zadku vidíš tiež Kloster Marina Vizda. Słończko świeci, oprócz jara krasny flair tu. A wieso chcemy so też naszemu dżęsniejszemu beachvolleyballowemu turnieri winować, a tam si krótki update wotowzać, każ przeco mamy tu rajnyju nawodu, a jeden z tutaju je nasz Klaudius, dżęsa Klaudius, co ty masz tu przelat, kak dżęsa upada kelko mustwo, da jesi tu dołotrowa dojewo.
1: Aj, witajcie, młodzina. Tu dołotrowa susi dojeli 16 mustwo, to wieka wam dorajmo aj we 4 skupinach, przeco 4 mustwa, przeczyło sebi, a haj, gdyż raz tak gladasz tu, tak faworitie w haj, skupina A su Pampuchy, wieso zase prytko podla serbska raketa, pola B też znajemy Umpa Lumpaczki albo Strobo Efekt, pola haj, na pysku tak rec w pola C su Petro Klucz zase prytko podla, ale też w D su Captain Kulka raz nicht tun Noe też prytko podla Soboraja.
0: Weil das hat die Runde zu Retz, da eine neue Mustwort, der letzte ist schon nächstes Mal Milli, das hat du leider potom smut, der ist niemals hier schon. Na koncu skupinské fáze, to potajkým prvný update od Klaudiusa k dženznýšemu turnieri a hoj, nudom so, abo bývú příhodných moderáciu, potom zónime, kak tu dále beží.

Kunst du denn ja, tobie tisch, wulki haligali salo je, tam su sasoras mili kuntwarue rehe, stari zu lerni, to je du spiedisch se sulschets zakapauku potom naliwo, dwei florei su tam lietza mili, to je prini rastam tak bewo, junu techno a party hudzba a junu teikes bewe so możesz kuźdu sztuczku prawie sobu biakać, k tomu miachu 4 bary, a jako highlight su tam salowie, gdzieś jakie poprawom, szo runek aż pomaska dwaj wodopadaj mili, kotryż z tej byłej podlawonego jewiszcza, a wiezo perfektnie uswietleni, chyba kszak tam najskiery wodopady jenoś z telewizji znaja. Ale cool idea, toście drudzie nie miachmy tak, runie na czopych wieczorach je to z ja myslu jara praktiske. A tak su po takim salowie muli pojadne hejsowacz.

Hi, Nascha, Horza Fasa, du Beji, Pschitonierie, na Piate Stazi, Satkula Beach Volleyballuje, tu Wotrowie, a unia jest o Pofinale, zakończył tak, samo żeśmy nudom tu startować z naszym wielkim finalem na Dżensniszej Stazi. A w prynim Pofinalu jest o Pisku przesadziło mnóstwo Pieter Klucz, po takim jednym mnóstwo, kiedy się raz jedną stację dobyło. Wokół Eliasa Komora a Kaspara Dziswoka, a w drugim półfinalu to by jara snadna, jara huskara deleka na Trauniku, tam je serbska raketa, co z 13-12 przeciwo piłowej elicze przesadziła, po takim nitko ryka wulki finale, Pieter Klucz przeciwo serbskiej rakecie, dwaj dobyczerjaj naszych stacjów, po takim nastupitaj przeciwo sebi, to budzie napiatara, nitko raje, co dwójca czy jednacze, a też woniła obora je tu nietko świecu zasvědčiła, tak zamożemy so na jara napiatu ruchu Wieselicz.

Nitko Kodzu przeszło z wożony. Ja władnią nocy zarodzę, a tu tam cię poskupam.